0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Evropská unie chce omezit krátkodobé pronájmy. Platy vrcholných politiků by mohly vzrůst od ledna o 5%. Hošťálkovi na Bruntálsku staví chodník do místní části Vratslavek. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty v regionu do 20 stupňů. Hezký podvečer, jsou tady další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Lenka Blažejová. Státy Evropské unie by měly dostat jednotné nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který dnes představila Evropská komise. Podle místopředsedkyně unijní exekutivy Terezy Ribereové čelí Evropa velké bytové krizi a komise musí jednat.
2: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribereová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a Rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Platy vrcholných politiků v Česku by mohly vzrůst od ledna o 5%, pokud vládní koalice neprosadí v parlamentu zmrazení odměn. Prezident republiky by vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili na 324 tisíc za měsíc. A plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700. Mezi obcí Hošťálkovi a místní části Vratslávek na Bruntálsku bude nový chodník, dosud tam úplně chyběl a podle tamní radnice byl průchod mezi místními částmi nebezpečný. Peníze na stavbu obec získala ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
3: Další chodník staví Hošťálkovi na začátku obce od dolní zastávky směrem k mostu. Podle vyjádření radnice jde o nepřehledný úsek se zatáčkou, který je pro místní nebezpečný. Oba chodníky budou hotové do konce listopadu letošního roku. Z Hošťálkov Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Informace o uzavírkách, veřejných akcích a záborech veřejného prostranství obsahuje nová aplikace na webu radnice v Šumperku. Pomáhat by měla především motoristům. Podobný souhrn na jednom místě zatím lidé neměli k dispozici, říká mluvčí tamní radnice Jana Kaněvová.
4: Aplikace na webu města vznikla na základě podnětu občanů, ale i potřeb městského úřadu a městské policie. Dosud totiž chybělo jedno společné místo, které by informace z různých zdrojů úřadu přehledně propojovalo. Nová aplikace je nyní soustřeďuje do jednoho přehledu a zároveň je zobrazuje přímo v mapě města.
1: Počasí.
0: Bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm a teploty v noci od 14 do 10 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů maximálně. Vítr bude mírný, severovýchodní s rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/46 u Bílčic u Slezské Harty na Bruntálsku se pracuje a omezený provoz tam bude do 15. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
6: Dobry wieczór, środa, 9 września 2026 roku, imieniny Mikołaja i Piotra. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Karwinie zakończył się remont holu Miejskiego Domu Kultury. Jak powiedziała dyrektor placówki Olga Hrubec, w odnowionym holu jest obecnie więcej światła, kasę przeniesiono pod ścianę, a wejście otrzymało nowe drzwi. Są też żywe kwiaty ze specjalnym czasowym oświetleniem. Dyrektorka dodała, że remont trwał 5 miesięcy i kosztował 9 milionów koron. Rozpoczął się pierwszy turnus kolejnej edycji organizowanej przez Kongres Polaków Zielonej Szkoły nad Bałtykiem. Uczniowie 8 klas szkół podstawowych Strzyńca, Bystrzycy, Jabłonkowa i Wędryni dotarli nad morze po całodniowej podróży wczoraj wieczorem. Jak podało kierownictwo turnusu, nad Bałtyk wyjechało 96 dzieci, 9 nauczycieli oraz 6-osobowa kadra, skład której weszli m.in. medyk i stróże nocni. 35. urodziny swojej organizacji świętowali wczoraj w Czeskim Cieszynie członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Spotkali się oni najpierw przy pomniku na Kąteszyńcu, a później kontynuowali spotkanie po środku Strzelnica. Jak podkreślił prezes Jan Ryłko, przez 35 lat stowarzyszenie realizowało fundamentalną misję, której symbolem stały się tablice katyńskie na Kąteszyńcu, gdzie w ciągu roku rodzina katyńska spotyka się kilkukrotnie przy okazji polskich świąt narodowych. Przechodzimy do doniesień zaludziańskich. W Bystrzycy dobiega powoli końca budowa nowego mostu przez Oldzę, która skomplikowała życie mieszkańcom całej podgórskiej części Zaoldzia, mówi niezależny wójt wioski Roman Wróbel.
7: To jest ogromna inwestycja, która nie jest realizowana z budżetu gminy. Niemniej wszystko odbywa się na terenie naszej gminy. Tutaj inwestorem jest Urząd Wojewódzki pośrednictwem Zarządu Dróg Państwowych. Prace idą w tempie, które nas bardzo, bardzo cieszy. Termin oddania, przekazania mostu jest według umowy co prawda 31 grudnia. Niemniej wszystko wskazuje na to, początkiem listopadu powinno dojść do otwarcia tego mostu, niesłychanie ważnej tętnicy.
6: Dzisiejsze spotkanie byłych mieszkańców Cierlicka Dolnego w domu PZKO imienia Żwirki i Wigury na Kościelcu było kolejną okazją do wspomnień i rozmów o historii nieistniejącej już części miejscowości. W tym roku gościem spotkania była również pisarka Danuta Chlup. O idei tych spotkań mówi jedna z organizatorek, Wanda Wampolowa.
8: Tegoroczne spotkanie trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie i ciekawie. Jak zawsze spotykamy się przy kawce czy herbacie i fajnych wypiekach, poopowiadamy, zawspominamy. Tym razem spotykamy się po 3 latach, bo jakoś nie wyszło, był remont domu PZKO. Niestety jest nas coraz mniej. Niektórzy już odeszli na zawsze, niektórzy nie mogą przyjść ze względu na swój stan zdrowia. I dlatego zastanawiałyśmy się, czy w ogóle warto spotkanie organizować. Pytanie, ile nas się spotka? A jednym z takich impulsów właśnie była książka o Cierlicku, o Danki Chlup. Myślę, że dużo z nas znajdzie się w tej książce, jak nie z własnych wspomnień, to na pewno z opowiadań naszych dziadków i rodziców.
6: Już jutro rusza Cierlickie Lato Filmowe, które po raz kolejny zagości w cierlickim kinie Wolność. Na widzów czekają pełne 4 dni z najciekawszymi produkcjami kina polskiego, czeskiego i słowackiego, mówi jedna z organizatorek wydarzenia, Elżbieta Ścierba-Molenda.
9: W tym roku mamy 8 polskich, 6 czeskich i 1 słowacki film. Polecam zaraz w czwartek nowy film Wojciecha Smarzowskiego, film Dom Dobry. W piątek debiut Zuzanny Grabowskiej, Droga Rzadko Przemierzana. W sobotę film Dziennik z podróży do Budapesztu, bardzo fajny dokument Emilii Śniegowskiej Kumotry oraz film Wielka Warszawska. A w niedzielę zapraszamy rodziny z dziećmi, bo o godzinie 11 pokazujemy polską bajkę animowaną Chłopiec na krańcach świata. O godzinie 13 coś bardziej już dla starszych, ale też myślę, że młodzieży może się ten film spodobać, czyli LARP i inne trolle.
6: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na jarmark książkowy w Karwinie oraz na sibicki Kobzol Show. A na razie wolna grupa Bukowina i piosenka Bez Słów.

0: Renek Masaryka w karbinie Przeszczacie po raz kolejny zapełnił się stoiskami z książkami. Podczas 31. edycji Dnia z Biblioteką można było kupić zarówno nowe tytuły, jak i publikacje wycofane z księgozbioru, a sprzedaży towarzyszył program kulturalny dla wszystkich pokoleń. Wśród gości znaleźli się także bibliotekarze z Jastrzębia Zdroju. O idei jarmarku oraz rozwijającej się współpracy po obu stronach granicy opowiedzą redaktorowi Filipowi Domankowi dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie Marketa Kukrechtowa, kierownik polskiego oddziału Marcela Bierzgoń oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju Marzena Kuta. A otwierają reportaż słowa konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Anny Olszewskiej.
1: Dzień dobry Państwu, ważeni hoste naszego dzisiejszego spotkania, naszego wspaniałego spotkania z książką.
2: My jesteśmy dnes na náměstí w Karwinie, które jest pełne knih.
3: Jesteśmy dziś na rynku w Karwinie, który wypełnił się książkami, co przygotowaliście dla wszystkich, którzy tutaj przyjdą. Jarmark książkowy w tym roku już po raz 31 organizuje Biblioteka Regionalna w Karwinie przy wsparciu miasta Karwina. Jak co roku jarmark poświęcony jest książkom, spotkaniom i kulturze. Odwiedzający mogą więc kupić książki za grosik. Są to publikacje wycofane z księgozbioru Biblioteki Regionalnej w Karwinie. Oczywiście są tutaj również sprzedawcy nowych książek. Mamy także typowy asortyment jarmarkowy. Dla dzieci, dorosłych oraz seniorów przygotowaliśmy program kulturalny. Odbędzie się przedstawienie zespołu teatralnego Kukucz. Wystąpi także zespół Midnight, który zagra na zakończenie. Nie zabraknie również propozycji przygotowanych specjalnie dla seniorów. Karwina ma to do siebie, że kontakt z Polską jest właściwie nieunikniony. Widać to również podczas dzisiejszego wydarzenia. Zazwyczaj miasto albo biblioteka współpracuje z jedną placówką partnerską, wy macie ich jednak więcej. Kogo zaprosiliście, kto wam dzisiaj pomaga i prezentuje również swoje książki? Biblioteka Regionalna i miasto Karwina mają, jak pan wspomniał, wiele organizacji partnerskich w Polsce. Nasze zaproszenie przyjęła zaprzyjaźniona biblioteka z Jastrzębia Zdroju, a także koleżanki z Rybnika, Skoczowa i Haszlacha. Na pewno nie wymieniłam jeszcze wielu z nich. Biblioteka Regionalna w Karwinie włącza się również Narodowe Czytanie, które odbywa się w Polsce i jest objęte patronatem polskiego prezydenta. W tym roku będziemy czytać fragmenty książki Adama Mickiewicza. Nasze zaproszenie przyjęła również konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Anna Olszewska, która zgodziła się przeczytać fragmenty tej książki. Jak ta współpraca wygląda bezpośrednio tutaj na miejscu? Są tu Polacy, są Czesi. Wszyscy jesteście dwujęzyczni, czy po prostu bez problemu się rozumiecie? Myślę, że wielu mieszkańców Karwina, a także pracowników naszej biblioteki zna język polski, ponieważ w naszym regionie jest to czymś naturalnym. Zarówno Karwina, jak i nasze miasta partnerskie leżą blisko granicy. Wierzę więc, że język nie stanowi żadnej bariery i potrafimy się porozumieć. Nawet jeśli ktoś z nas nie zna polskiego, komunikacja i współpraca zawsze układają się doskonale.
4: Není žádnou bariérou a my si rozumíme, i když třeba to někdy neumíme třeba někdo polsky, takže komunikace a spolupráce vždycky funguje perfektně.
1: Na té scéně, na které často spotykam się z miastem, z regionem.
2: Karwina ma to w sobie, że łączy Czechy i Polskę, bo jednak jesteśmy blisko granic. Obecna jest też biblioteka z Jastrzębia Zdroju. Jak wygląda ta współpraca? Czy to ogranicza się tylko do tego jednego wydarzenia, albo już rozwijacie, pielęgnujecie te przyjaźnie?
5: Współpraca naszej Jastrzębskiej Biblioteki z Biblioteką z Karwiny ma już swoją taką wieloletnią tradycję. Marzena Kuta, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju. Tak jak zaczęły współpracować miasta w 1995 roku, ta współpraca rozwinęła się w oparciu o dostępne środki transgraniczne, w ramach których nasze miasta Jastrzębie i Karwina realizowało szereg projektów, również dedykowanych podmiotom z obszaru kultury. Tam Biblioteka z Karwiny i z Jastrzębia tę współpracę realizowały. Lata temu wspólnie przygotowały kilka projektów transgranicznych, które były przez nas zrealizowane dla mieszkańców naszych miast. Później przyszła pandemia, później przyszedł taki zastój, natomiast my tą współpracę, że tak powiem, odgrzewamy. Złożyliśmy w minionym roku projekt do środków transgranicznych i w tym roku, w październiku, w 10 miesiącu startujemy z kolejnym takim rocznym projektem naszych bibliotek. Nasza współpraca jest bardzo intensywna. My się lubimy, my się odwiedzamy i planujemy wspólne działania dla naszych mieszkańców, naszych czytelników.
2: Naturalnie łączy was książka, ale czy możecie zaoferować też swoim partnerom, niekoniecznie może tylko tym z Karwiny, coś innego, różne warsztaty, sposób jak się rozwijać, znaleźć nowych czytelników albo po prostu pokazać sobie trendy.
5: Dokładnie, trafił Pan z pytaniem, ponieważ nasz projekt, który zaczynamy realizować, ma na celu takie poszerzenie takiej wiedzy bibliotekarskiej z zakresu pozyskiwania czytelników. My będziemy się dzielić dobrymi praktykami przede wszystkim, będziemy się wymieniać informacjami, w jaki sposób pracujemy my w Jastrzębiu, po stronie polskiej, w jaki sposób biblioteka w Karwinie pracuje. Takim ciekawym punktem tego naszego projektu jest wymiana pracowników. Będziemy wdrażać w projekcie takie działanie, że nasi jastrzębscy bibliotekarze będą przyjeżdżać do biblioteki do Karwiny i obsługiwać czeskich czytelników i patrzeć na tą pracę karwińskiej bibliotekarki, karwińskiego bibliotekarza, i karwińscy bibliotekarze będą odwiedzać jastrzębską bibliotekę i będą również czerpać z naszego doświadczenia. Także to jest taki fajny, mocny akcent pokazujący, że my naprawdę czerpiemy z tych naszych doświadczeń i współpracujemy nie tylko w obszarze książki, bo oczywiście, że w obszarze kultury szeroko rozumianej dzielimy się informacjami, w jaki sposób pozyskiwać tego czytelnika w inny sposób niż tylko dobrą ofertą książek na półkach. Sam ten projekt, który będziemy realizować, jest taki bardzo, bardzo szeroki i wspierający bibliotekarzy, a poza tym odwiedzamy się również przy okazji innych wydarzeń, bierzemy udział w projektach, które miasto organizuje i my biblioteki i z Karwiny, i z Jastrzębia w nich uczestniczymy i tam nawiązujemy i utrzymujemy te relacje.
1: Jest to klasyczne wielkie dzieło wielkiego polskiego basnika.
2: Na czym polega ten dzień z biblioteką i w ogóle skąd się wziął pomysł na organizację jarmarku książkowego na rynku w Karwinie?
6: W tym roku jest to już 31. edycja, więc myśl na dzień dzisiejszy jest ta, by biblioteka pokazała się również z tej strony, że nie jesteśmy tylko zamknięci wewnątrz budynku, ale wychodzimy do ludzi, przedstawiamy swoją działalność, a zarazem odbywa się kiermasz książki, kiedy to można nabyć zupełnie za symboliczne, powiedzmy, grosze. Książki, które są wartościowe, które są w dobrym stanie, ale są wycofane z księgozbioru, no bo stale kupujemy nowe książki, a nie możemy wszystkiego pomieścić w bibliotece, więc jest i to wycofanie książek.
2: Nie tylko oddziały karwińskiej biblioteki są obecne na stoiskach na rynku, ale też zaprzyjaźnione biblioteki z Polski. Kogo zaprosiliście? Dlaczego właśnie ten wybór padł na nich?
6: To znaczy, przyjechali przedstawiciele bibliotek z Jastrzębia Zdroju, z Wodzisławia Śląskiego, z Haszlachu, a są to biblioteki, z którymi współpracujemy, mogę powiedzieć, na co dzień, na różnych projektach, więc przedstawiają swoją działalność i zachęcają ludzi do odwiedzenia ich bibliotek.
2: Co oprócz samych książek, bo oczywiście na nich ta impreza jest skupiona, można tutaj zobaczyć, jak można się zabawić, przychodząc na przykład całą rodziną.
6: Mamy wiele atrakcji dla dzieci, można się tutaj pobawić, po południu pomalować twarz, to dzieci też bardzo lubią. Jest tu wiele ciekawych rzeczy, więc zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Co to będzie? Co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy.
2: Nasi słuchacze już tle mogą słuchać krótki fragment Dziadów, czytany przez konsul Annę Olszewską. Jak to się wpisuje do całego jarmarku?
6: Tym razem bardzo, bardzo to fajnie wyszło, bo pani konsul generalna kiedyś powiedziała mi, że uwielbia Adama Mickiewicza, więc właśnie ją poprosiliśmy o to, by przeczytała kawałeczek z Dziadów, a Andrzej Bizoń, wiceprezydent miasta Karwiny, przeczytał po czesku urywek z Kociej Szajki i Pożaru na Zamku po czesku. Więc bardzo dobrze się komponuje, że dwaj polscy autorzy w Karwinie na rynku.
2: I ostatnie pytanie. W jaki sposób prezentuje się też oddział literatury polskiej karwińskiej biblioteki?
6: Mamy własne stoisko, gdzie odwiedzający mogą kupić jak książkę, która jest wycofana z księgozbioru, tak nowe pozycje książkowe.
1: Jest jałmużna, są pacierze i jedzenie, i napitek.
0: Na jarmarku książkowym w Karwinie był redaktor Filip Tomanek. PZKO-wcy z czeskiego Cieszyna Siebicy zaprosili w sobotę swoich członków i sympatyków na doroczny Kobzol Show, czyli Święto Ziemniaka. Relacje z tej sztandarowej imprezy siebickiego koła otwierają fragment występu zespołu Dudowski z zaprzyjaźnionej polskiej gminy Jasienica oraz słowa przywitania prezes koła Ireny Kołek.

0: serdecznie witam Was wszystkich na Święcie Ziemniaka. Niezmiernie się cieszę, że spotykamy się dzisiaj tak licznie, aby wspólnie spotkać się i świętować. Z całego serca witam wspaniały zespół regionalny Durowski z Jasienicy, który zadba o to, aby nikomu nie zabrakło energii do wspólnej zabawy. Dziękujemy, że po raz 15 jesteście z nami i cieszymy się na występy, które zawsze chwytają za serce i porywają do tańca.
1: Pan Stanisław Kołek, członek zarządu, kronikarz i jeden z organizatorów dzisiejszej imprezy, czyli Kobzol Show Święto Ziemniaka, już chyba po raz 15, jak mówiła pani prezes.
2: Po raz 15 występuje u nas zespół Jasienica, z którym żeśmy się zaprzyjaźnili i 15 lat już u nas jeżdżą, ale historia Kobzol Show sięga daleko, daleko, chyba kilkadziesiąt już edycji było, nie liczymy tego. Ludzie zawsze świętowali jakieś plony, jakieś dożynki, a my mamy Święto Ziemniaka, wykopki, a tak jakoś się utarło, że się to nazywało Kobzol Show, bo Kobzol to niby po naszemu ziemniak, a show jako zabawa, taki zlepek słowny i tak się to wytworzyło, tak się przyjęło i tak się to używa.
1: To wasza właściwie sztandarowa impreza.
2: Tak, chyba najliczniejsza. Kilkaset ludzi przychodzi na tą imprezę. Jednak ludzi przyciąga program, przyciąga oczywiście kuchnia bardzo smaczna, podobno nasze placki są wyśmienite. Zapraszam wszystkich, kto jeszcze nie spróbował, może to ocenić. No a poza tym zdarza się, że czasem nie wychodzi pogoda, a jak jest ładna pogoda, to ludzie walą drzwiami i oknami.
1: Jeżeli jest zła pogoda, to w środku się bawicie?
2: Tak, w środku się bawimy, z tym, że na polu w ogrodzie budujemy namioty. Bar jest właściwie w ogrodzie, ale pod namiotami można z budynku przejść do tego baru i właściwie zapełnia się jak ogród i budynek, czyli deszcz nam jest niegroźny.
1: Wykorzystuje się też przy pięknej pogodzie wnętrza, bo co roku macie wystawy, prawda? Przeważnie są to zdjęcia.
2: Tak, są wystawy jednak zdjęć, jednak obrazów. Były też wystawy rzeźb. Dzieje się tak już chyba po raz 15, czyli to było od czasu, jak żeśmy nawiązali współpracę właśnie z Jasienicą i jeszcze z kołem PZK Owrocznej Dolnej. Przed właśnie 15 laty nawiązaliśmy współpracę. Razem żeśmy opracowali projekt transgraniczny i na podstawie tych uzyskanych funduszy my wyremontowaliśmy nasz dom, wymieniliśmy okna, nową podłogę żeśmy zrobili w sali głównej, zacieplyliśmy strych, hydroizolacji murów się przeprowadziło. Z kolei Gminny Ośrodek w Jasienicy wybudował sobie pracownię fotograficzną i ceramiczną. Natomiast trzeci partner, czyli PZKO Leszna Dolna, wybudowali w swoim ogrodzie zadaszoną scenę.
1: I właśnie przed dwoma tygodniami wy odwiedziliście Leszną.
2: Przed dwoma tygodniami była sztandarowa impreza Lesznej, czyli przegląd kapel, trójstyku. Bardzo fajnie, żeśmy się też zabawili i mam nadzieję, że dzisiaj lesznianie będą się fajnie bawić u nas.
1: Mówiliśmy już o wystawie, kto w tym roku?
2: W tym roku Paweł Zubek, to jest wybitny fotograf, który fotografuje przeważnie architekturę industrialną, czyli zanikające kopalnie. Wyszła jego książka, która się nazywa Utlum, czyli wygaszanie tego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. My natomiast dzisiaj prezentujemy jego zdjęcia z Huty Trzynieckiej, która nazywa się bardzo krótko i węzłowato Werk.
1: A on jest jakoś zaprzyjaźniony z waszym kołem, czy jak się do niego dotarli?
2: W zeszłym roku na Barbórce, w grudniu, obchodzimy Barbórkę corocznie, zaprosiliśmy go z okazji wydania nowej książki Utlum. I on to tę książkę prezentował i tak żeśmy się poznali i w rozmowie wyszło na jaw, że on jest zdolny zorganizować wystawę, to żeśmy go poprosili i tą wystawę dzisiaj prezentujemy.
1: Pan Roman Wirt, dzisiaj nie z książką w ręku, ale z plackorym, jak się mówi u nas, przy stoisku, gdzie sprzedaje się stryki na Kobzol Show.
3: Właśnie tu smażymy stryki, robimy tak zwane placki na blasze, czy na blasi, na Kobzol Show.
1: Bo pan jest podobno członkiem tutejszego koła, tak?
3: Tak, jestem członkiem PZK Osibica i właśnie co roku, jak zdrowie dopisuje, to smażę tu właśnie stryki, czyli placki na oleju.
1: Co wszystko oprócz placków tutaj dzisiaj można nabyć?
3: Oprócz placków można nabyć kołacze, ciastka różne, mamy ciekawą też loterię. Dla dzieci tutaj są wędki, także mogą coś ułowić.
1: A wielkie jest zainteresowanie?
3: Ja myślę, że od roku na rok jest coraz to większe zainteresowanie właśnie tą imprezą, czyli Kobzol Show Święto Ziemniaka.
1: Wysłuchali państwo materiału z sibickiej imprezy Kobzol Show.
4: Jutro porozmawiamy o dawnej odmianie żyta, krzycy, a nasz gość, znawca historii i zwyczajów w podgórskiej części Zaolzia, Karol Kurzysz, między innymi powie.
5: Była skłonna na takie rozmaite choroby ta pszenica i nie darzyło się jej. Ale na szczęście było to żyto, kiedy mu się też mówi leśne żyto, albo też świętojański, bo w przeszłości się to sięło około świętego Jona. Sioli właśnie tą krzycę, bo choć plony były niski wtedy, to około 15 kwintalów z hektara, to miała pewne wygody. Jednak długi okres wegetacyjny, czyli że się sięło około świętego Jona, a kosiło się to w przyszłym roku, aż kasi w sierpniu. Z tym, że w pierwszym roku na jesień, bo już była dość wielko ta krzyca, tak się spasało.
4: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 9 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Noemi Rakles i piosenką Nowy Dzień zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.